0: danes. Wow, Big Bang.
1: Frajerski pre-party. V soboto, 16. maja ob 20. pod šotorom Wunder Beach Bara. Čakajo vas hostese.